chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dzień dobry, z tej strony Julka Drobiszewska. Wielkimi krokami zbliża nam się sezon letni, czyli jak wiadomo okres wyjazdów, tych dla dorosłych, ale też tych dla najmłodszych, którzy no kończą te tegoroczne zmagania w swoich szkołach. Pozostając jednak w temacie tej drugiej grupy, no nie każde dziecko ma szansę na zaznanie tych promieni słońca na wakacjach i o tym, że i w tym roku Fundacja Pociecha, zajmująca się właśnie najmłodszymi z regionu i całej właściwie Polski, najmłodszymi z trudnych środowisk, postara się tę sytuację zmienić i o tym sobie pomówimy. Wracając jednak do tej drugiej grupy, a więc dorosłych, porozmawiamy sobie również o tym, jak wyglądał maj na wrocławskim lotnisku, no i gdzie warto by było polecieć właśnie w te zbliżające się lato. Latem warto będzie też odwiedzić stolicę regionu, ponieważ w lipcu ruszy tam wydarzenie dla każdego dolnośląskiego fana muzyki. Na Double Side Event, bo o nim mówię, zjeżdżają się wszyscy, którym klimat około hip-hopowy nie jest obcy, albo ci aspirujący producenci muzyczni, tańcerze czy DJ-e. Zacznijmy sobie jednak od tego latania i powspominajmy, gdzie dolnoślązacy najchętniej latali w maju.
2: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
3: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
2: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
3: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
2: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami na ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
3: trzeba było sprawdzić.
2: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą. Tak samo jak tegoroczna nowość, a więc Rimini. Dla ludzi nieco starszych to zawsze jest niezwykle ciekawe, jak używam tego zwrotu względem siebie, bo jeszcze do niedawna wydawało mi się, że jestem
3: starszy.
2: Jestem młody, dokładnie. Natomiast dla osób, powiedzmy, urodzonych w latach 70., 80., Rimini to był taki pierwszy kierunek, w który oni się wybierali w latach 90. już później. A jak zaczęła się Wolna Polska, na Eurocampy to było niezwykle popularne miejsce na wypoczynek. Oczywiście wtedy jeszcze na kołach, półtora dnia jazdy. Wycieczka nie z tej ziemi, czy autobusem, czy samochodem osobowym, jeżeli ktoś posiadał. Więc to z jednej strony jest taka podróż sentymentalna, a z drugiej strony też fantastyczne miejsce do tego, żeby faktycznie odpocząć i te Włochy poznać z kolejnej jeszcze perspektywy, bo tych włoskich kierunków mamy już 12, jeżeli dobrze liczę, w szczycie sezonu. W związku z tym mnie ten, nazwijmy to, płodozmian w ogóle nie dziwi, a tylko pokazuje, że faktycznie ta siatka połączeń, którą staramy się konstruować razem z przewoźnikami, znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu pasażerów.
3: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
2: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przelatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
3: To zanim jeszcze lato, to dla przypomnienia, ile w maju tych pasażerów było?
2: Jeżeli chodzi o pasażerów, których obsłużyliśmy w maju, to było ponad 550 tysięcy. No to jest znowu dwucyfrowy wzrost, jeżeli mielibyśmy porównywać rok do roku. Jest to o tyle dobra informacja, że w maju nie kursowały samoloty z Wrocławia do Monachium ze względu na problemy, jakie napotkała Lufthansa, a więc pomimo tego, że tych no właściwie kilkanaście, kilkadziesiąt lotów mniej zrealizowaliśmy, ten wzrost był bardzo duży, bardzo zadowalający. No nic, tylko się cieszyć, tym bardziej, że Lufthansa w czerwcu wznowiła połączenia z Wrocławia do Monachium. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać z tej linii i z tej bogatej siatki, jaką oferuje przewoźnik ze swojego lotniska w Monachium, to już od czerwca ma taką możliwość przez całe wakacje. To jest też doskonała informacja o tyle, że te poranne loty, wylot z Wrocławia gwarantuje właściwie skorzystanie z niemal całej siatki Lufthansa, która jest oferowana z Monachium, więc stamtąd jesteśmy już w stanie polecieć chyba absolutnie w każde miejsce na świecie. Więc maj 550 tysięcy, w czerwcu to będzie na pewno jeszcze więcej.
3: Na tym momencie na razie przerywam rzecznikowi wrocławskiego lotniska Bartkowi Wiśniewskiemu. Zaraz wrócimy do maja i zapowiedzi kolejnych miesięcy, ale na początek aktualne wydarzenia z Legnicy z tego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. Wkrótce dowiemy się, jak długa będzie kolejka inwestorów zainteresowanych kupnem budynku dawnej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Miasto chce sprzedać obiekt za 850 tysięcy złotych. Działka, na której stoi, jest przeznaczona na zabudowę jednorodzinną z usługami. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
5: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
4: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euro-Rally z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: 14 czerwca po raz kolejny Euro-Rally w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
4: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
0: Wtorek.
4: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
7: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16:45 wielkim korowodem z placu Majstera.
4: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
0: Środa.
4: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
5: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
4: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę Legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności Rad Seniorów. O nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
4: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
0: Czwartek.
4: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
8: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
4: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich.
3: Jesteśmy po przeglądzie wydarzeń tygodnia. Jesteśmy też po maju, a ja przypomnę, że razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska, Bartkiem Wiśniewskim, omawiamy, jak wyglądał maj na naszym dolnośląskim lotnisku i zaraz powiemy także o tym, gdzie warto, może nie klasycznie, polecieć na te zbliżające się pełną parą lato.
9: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
2: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają. W związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
3: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
2: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj 2 lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, 2 rok z rzędu, jeżeli pamięć nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
3: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać? wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
2: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
3: Okay.
2: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo Anusz Widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
3: To jeszcze, skoro mówimy o liczbach, to ja sobie, jeżeli dobrze przypominam, to w zeszłym roku ten sezon letni, ale od lipca właśnie do września, to było około 2 miliony pasażerów, jak się nie mylę, mniej więcej.
2: Nieco mniej.
3: To teraz czego możemy się spodziewać?
2: Myślę, że możemy się spodziewać między 600 a 700 tysięcy pasażerów w skali miesiąca. To na pewno w zależności od wypełnienia, od tego, jak ta sytuacja na rynku będzie wyglądała. No więc tutaj prosta matematyka pokazuje nam, że możemy
3: że możemy
2: się pokusić o te 2 miliony pasażerów w ciągu 3 miesięcy wakacji. Myślę, że nawet ciut więcej, więc to naprawdę pozwoliłoby nam już na początku października, no pod koniec października osiągnąć ten poziom, który osiągnęliśmy przez cały zeszły rok. Okej, w zeszłym roku była 40-dniowa przerwa, wszyscy o tym doskonale pamiętamy. Natomiast to jest wyśmienity czas dla portu lotniczego Wrocław i co warto podkreślenia, cały czas realizowane podczas trwającej największej przebudowy części operacyjnej w tej części Europy. To jest w ogóle coś niesamowitego, za co zespołowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie tej inwestycji należą się przeogromne brawa.

0: że te nowości pojawią się w trakcie sezonu letniego, który aktualnie mamy w absolutnym rozkwicie. Natomiast nasze plany są oczywiste i realizujemy je bardzo konsekwentnie. Czyli od samego początku mówiliśmy, że najpierw chcemy skupić się na przebudowie tej części operacyjnej, po której poruszają się samoloty. Zakładaliśmy, że ona się skończy w grudniu tego roku i tak też się skończy. To jest zawsze niezwykle miłe. Jeżeli ktoś zakłada inwestycję tak dużą, tak skomplikowaną, zakłada, że potrwa 26 miesięcy i ona faktycznie trwa 26 miesięcy, bo tak będzie w naszym przypadku. Teraz trwają równolegle do tej przebudowy części operacyjnej intensywne prace nad przebudową i rozbudową terminalu w tej bryle, w której on się znajduje. Podpisaliśmy już umowę z projektantem i te prace są naprawdę bardzo mocno zaangażowane. Zmiany będą zarówno wewnątrz obecnego terminalu, tak żeby tej przestrzeni dla pasażerów oddać jeszcze więcej, żeby poprawić pewne elementy, jak chociażby salonik Executive Lounge, to taka rzecz, którą mogę, myślę, zdradzić. On w tym momencie znajduje się na poziomie takim podstawowym w hali odlotów. Będzie zlokalizowany nieco wyżej. Będzie on zdecydowanie większy niż jest teraz, więc poprawimy komfort korzystania z tej przestrzeni wśród pasażerów. A to miejsce, w którym znajduje się teraz salonik, zostanie oddane pod kolejne usługi typu restauracja, sklepy, czyli pasażerowie będą mieli w tej części dostępnej dla wszystkich dodatkową przestrzeń usługową. Poza tym oczywiście, tak jak wspominałem, terminal w ciągu najbliższych kilku lat powiększy się o 75 metrów w jedną i 75 metrów w drugą stronę. Razem z pirsem odlotowym, czyli takim, nazwijmy to, korytarzem czy miejscem przeznaczonym tylko i wyłącznie do odlotów, to będzie ponad dwa razy tyle przestrzeni, jak jest teraz. W związku z tym to wciąż jest proces, który trwa. To jest proces, który, myślę, sumarycznie pochłonie ponad miliard złotych z przebudową tej części lotniczej i terminalowej, ale robimy to wszystko po to, żeby pasażerowie dostawali cały czas ten produkt, do którego oni są przyzwyczajeni, a więc komfortowy, ale skrojony tak na miarę lotniska regionalnego, jakim jest Wrocław.
1: To tak, żeby ładnie jeszcze spuentować, oczywiście zachęcamy, żeby z tego wrocławskiego lotniska korzystać w tym letnim czasie i oczywiście późniejszych miesiącach.
0: Zdecydowanie zachęcamy. Wspólnie z przewoźnikami staramy się, żeby ta siatka połączeń była jak najbardziej okazała, no a też z zespołem do spraw terminalu i obsługi pasażerskiej staramy się, żeby ta obsługa też stała na jak najwyższym poziomie. Wiemy, gdzie chcemy być, wiemy, do czego dążymy i wiemy też, jaki produkt chcemy finalnie zaoferować naszym podróżnym i będziemy to konsekwentnie realizować. No, mam nadzieję, że pasażerowie ostatecznie te wysiłki docenią.
1: Do latania zachęcał nas rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski i ja więc też zachęcam do korzystania z tej bogatej siatki połączeń, którą oferuje nam Dolnośląski Port Lotniczy. Jak słyszeliście, jeśli jeszcze nie zarezerwowaliście sobie wakacji, no to przewoźnicy idą nam w tym roku podróżnym na rękę i mimo sytuacji jeszcze można upolować loty w przystępnych cenach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie na Dolnym Śląsku.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o lataniu, o wakacjach i o możliwościach, jakie mają dolnoślązacy w wyborze spędzania swoich urlopów. No niestety są też tacy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Jest to o tyle przykre, że tym bardziej mowa tutaj o dzieciakach. Na szczęście w stolicy regionu działa Fundacja Pociecha, która co roku stara się poprawić tę sytuację, no i zabrać dzieci z trudnych środowisk na wymarzone wakacje. O tym teraz i uwaga, o tym jak wy również możecie się do tego przyczynić.
3: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
1: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
3: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, które

0: która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
1: No i myślę, że dla takiego dziecka, no tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
0: No, na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
1: no ale
0: wyjazd,
1: właśnie w obecnych tak. czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byli na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
0: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
1: albo
0: w klasie.
1: Albo jakąś pamiątkę.
0: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
1: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
0: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
0: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
1: Okej.
0: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
0: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
1: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
0: Drugi koniec Polski.
1: Tak, bo wspomniałyśmy, tak? A może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
0: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
1: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
0: Tak. Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2. Jedną świetlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
1: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok.
0: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
1: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni, no i pewnie u was również. czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
0: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy, poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą, i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
1: Mm-hmm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty, i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
0: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
1: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
0: No ponad 140,
1: no
0: to
1: właśnie,
0: się robi
1: kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
0: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
1: sezon.
0: Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
1: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
0: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
1: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
1: Na podsumowanie naszego programu coś rozrywkowego, czyli wspominany przeze mnie na początku Double Side Event. To wydarzenie, które ruszy w stolicy regionu w połowie lipca, no i jest ono skierowane do wszystkich lubiących tańczyć, lubiących muzykę, no i chcących w tym temacie się rozwijać. Jeśli więc już jesteście zaciekawieni, zachęcam do słuchania o szczegółach.
3: Izabela Pokuszyńska, siemanko, odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
1: Mhm, dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały i ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł, a myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie nie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
3: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
1: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
3: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
1: Czyli osoby, które chodzą na imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
3: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
1: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
3: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
1: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
3: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na 2, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
1: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
3: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego, no, bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak, no jeżeli jest, powiedzmy, 200 osób, to umówmy się szczerze, że no oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
3: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
1: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
3: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go przez jakiś czas, przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę. Czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
3: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: Czym ona najbardziej była zainteresowana?
3: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były 2 grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
3: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
3: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
3: Nie.
1: czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia. To jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
3: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
3: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
3: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A do tej integracji z innymi kochającymi muzykę będziecie mieli okazję już w połowie lipca w stolicy Dolnego Śląska na Double Side Evencie, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Iza wspominała nam o tej grupie wiekowej, która uczestniczyła w tej imprezie rok temu, no i być może pomyśleliście sobie, że przekraczacie ten próg, ale dodam więc, że nic bardziej mylnego, na wydarzeniu może pojawić się każdy, komu muzyka i taniec grają w sercu. No a być może znacie też kogoś bliskiego, kto z chęcią skorzystałby z takiej wiedzy, no to koniecznie wspomnijcie mu o Double Side Evencie. My za to dziś w naszym programie wspominaliśmy o tylu tematach. Były to tematy, które dotyczyły tego, co no nam bliskie jest obecnie w naszych sercach, czyli myślę o tych urlopach i wakacjach. I mam nadzieję, że z tego, o czym mówiliśmy, chociażby o tym, gdzie latać z Dolnego Śląska, no to, że skorzystacie z tych podpowiedzi w tegoroczne wakacje i że tym samym na tych wakacjach będziecie wspominali mnie i nasz program Tydzień w Legnicy i że to właśnie w naszym programie o tym usłyszeliście.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Z tej strony Julka Drobiszewska, witam się z wami w ten czerwcowy weekend. Czerwiec to miesiąc, który kojarzy nam się z zakończeniem nauki. No a my dzisiaj jednak nieco przewrotnie porozmawiamy o kształceniu się, a dokładnie o kształceniu się na uczelni Kolegium Vitelona. Pomówimy o rekrutacji na Wydział Zdrowia i zawodach, które w tych obecnych czasach no, zyskują na popularności, a raczej zapotrzebowaniu. Prócz tego przypomnę Wam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami i Fundacji Ładne Historie, która te wyjazdy organizuje. Start sezonu letniego przypada właśnie na czerwiec, więc o tym sobie pomówimy. Zaczniemy sobie jednak od czegoś grubszego, że tak to pozwólcie ujmę kolokwialnie, od wielkiego wydarzenia, a więc wyprawy w Himalaje. Historyczny Jelcz po niemal 6 latach wrócił do Polski po pokonaniu ponad 50 tysięcy kilometrów. Nasz Maciej Czujko spotkał się z inicjatorem tej wyprawy, Maciejem Pietrowiczem, no i teraz także wy będziecie mieli okazję posłuchać o tym niesamowitym wydarzeniu.
9: Tak, Maciej Pietrowicz. Nieco inny Maciej Pietrowicz, już którego poznałem za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Kolegium Vitelona. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że spryszli mnie na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
10: Nie, po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie idę do Barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
9: I trzeba powiedzieć też, gdzie? Tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
10: No czy wypada? No na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie, czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przejechać, przypomnę, no, prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
9: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów. Czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
10: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę duża, bardzo duża doza szczęścia, biegów, okoliczności bardzo pozytywnie, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze, więc też dużo tutaj ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia na tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
9: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
10: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy pomiędzy Indiami i Nepalem przez cały rok 2025. 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, no po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie Wielczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest luft kilkaset metrów w dół. Byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
9: Była taka droga, jaką widujemy w internecie, na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
10: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie tę drogę naprawiały i pchały te zestawy, tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody, tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki tak wyglądały, te kontenery były pognieciony. Niesamowite wrażenie.
9: Was nie trzeba było pchać?
10: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
9: Ale dusił się, już słyszałem to, że się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
10: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort, nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
9: Oklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
10: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, które nagraliśmy na śladami uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takiej wysokości ta technologia kiedyś robiła.
9: Czarny dym.
10: Czarny dym, tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, no empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy no dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
9: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
10: No jak się...
9: Trwał ten koszmar tej strasznej drogi.
10: Znaczy ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to było bardzo...
9: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
10: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy no, pod Monteverestem od strony północnej.
9: Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
10: No przede wszystkim zachwycać połączeniem starej naszej technologii wspaniałej Jelcza, który z zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc Szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód i my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę ten sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
9: No bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalaistów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawę także tym samochodem.
10: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy no, z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc no, chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Oławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
9: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
10: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby, każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjne, Jelonek dostał, dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
9: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
10: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata, uwierzcie mi, że...
9: Ile was było?
10: 6 samochodów, ponad 10 osób.
9: Czyli taką miał Jelonek eskortę.
10: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza, no, były to jakby spotkania wspólnie, określając, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
8: My razem z Maciejem Pietrowiczem będziemy oczywiście za to kontynuować tę fascynującą opowieść o wyprawie w Himalaje, ale żebyście zebrali siły na kolejne historie z tym związane, no to przegląd wydarzeń tygodnia, ale z naszej Legnicy.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
11: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
6: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euroraili z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
11: 14 czerwca po raz kolejny Euroraili w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
6: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
7: Wtorek.
6: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
12: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
6: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
7: Środa.
6: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy krainy wygasłych wulkanów organizują protest w obronie geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
11: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
6: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności Rad Seniorów. Do nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
13: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
6: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
7: Czwartek.
6: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
14: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
6: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Wracamy zgodnie z umową po przeglądzie wydarzeń tygodnia do opowieści z wyprawy w Himalaje. Z nami jest inicjator tego wielokilometrowego wydarzenia, Maciej Pietrowicz, którego o szczegóły dopytuje nasz Maciej Czujko.
9: Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda? Bo z tego, co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda. Ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali? Bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was doglądać, pilnować.
10: Znaczy jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
9: Jakiś ichni urząd bezpieczeństwa?
10: Nie, ja bym tego nie sądził. To był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał. Opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że może trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwracają uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii z ich, po ich myśli, więc można...
9: I granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
10: Tak, i właśnie ten człowiek, który z pochodzenia z Tybetu nam bardzo wiele o tym opowiadał i to są takie dodatkowe rzeczy, które dużo nas nauczyły z tej podróży.
9: No to rzeczywiście każdego dnia się to rozstrzygało, bo jeden błąd w papierach i...
10: No jakby think positive, jak to mówi Rysiek Błoszczowski, nasz uczestnik z poprzednich wypraw i z wyprawy z 79 roku, więc staraliśmy się przyciągać te pozytywne emocje, nie myśleć o tym, co się może wydarzyć. Jelonek dawał radę, z trudem, ale dawał radę. Jak już zjechaliśmy na niższe wysokości do 3000 metrów w stronę Kazachstanu, no to już był po części oddech trochę głębszy, chociaż mieliśmy też i awarię.
9: Cóż to była za awaria? Co się wydarzyło?
10: No to więcej mógłby Arek powiedzieć, peryga, który...
9: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klekotał.
10: A to standard jest w Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. O, te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie z czyskiemką wskazami. Czy z oświetleniem, ale naprawa przeciekająca skrzynia piątka podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy wałem napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
9: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod nim?
10: Arek ogarnia to w 100% sam.
9: I był technik, mechanik, mistrz.
10: Jest człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa usterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
9: Jakie przygody, jaki kolory? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojedzieć dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty. Taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
10: No oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jedno to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały. Nawet wyróżniał się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu no, radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
9: Ale jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co to was połączyło?
10: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem, nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem, bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię lat 70. i 80. Możemy o tym opowiadać, a im więcej takich miejsc odwiedzaliśmy, tym po prostu ta wyprawa została tym bardziej lepiej zrealizowana.
9: Gdzie spaliście? Namioty, jakieś motele czy w samochodach?
10: Wracając może do tych Chin, oczywiście auto jest wyposażone, leżanka z przodu w kabinie dla kierowcy, no i z tyłu dwie dechy, na których się śpi, ale Chińczyk nie pozwolił nam w wielu przypadkach spać w aucie, ponieważ no, tam polega to na tym, żeby wyjechać z tego kraju z dobrymi wrażeniami, więc naprawdę bardzo atrakcyjne hotele, też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 40 zł na osobę to nie jest duży koszt, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z Chin. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym chyba do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, wolny kraj.
9: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
10: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajuwa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam. Takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upiknić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalsów tych ich dań, więc polecamy. Zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, te wszystkie ich rarytasy, zależy jeszcze, w którym Landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tasakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
9: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
10: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
9: Ogolić się.
10: Tak, dokładnie, pójść do barbera. Pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy. On miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia widzenia tych ostatnich 5 lat. Nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania. To jest chyba, podsumowując, jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą warto było zrobić.
9: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
10: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazd to jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktów podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat. Spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
9: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być, tak przez sam fakt prawdopodobieństwa.
10: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. No, wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające, a człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
9: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
10: Pierwszą wyprawą w ogóle z jelczańskich zakładów samochodowych to była wyprawa do Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był w świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez 2 dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździli. Nawet 2 Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości one wynajmowane z zakładu.

0: tam, tam granicę i jechali przez Pakistan, więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej, dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie jest, to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
1: No właśnie, tak, to by była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
0: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś, po pierwsze, dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z brezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to polsko-nepalski festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo Nepalczyków.
1: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
0: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, stary basecamp.pl, tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach no, nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
2: Dlatego powtórzę po Macieju Pietrowiczu, z którym dziś o wyprawie Jelczem w Himalaje. Zapisujcie sobie datę sierpniową 22 i 23 sierpnia w Jeleniej Górze, Pałac Sobieszów. Jeśli po tej rozmowie zrodziły wam się jakieś dodatkowe jeszcze pytania w głowie, no to właśnie tam będziecie mogli je zadać, tym bardziej, że wstęp jest wolny.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie w Legnicy.
2: Z tych Himalajów przeniesiemy się teraz na nieco bliższe nam trasy. Tak jak mówiłam, już w czerwcu rusza letni sezon projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. We wspomniane góry zabierane są osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami. Co więcej, podczas wyjazdów potrzebni są wolontariusze. Posłuchajcie więc, jak wziąć udział w takich wyjazdach.
4: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
5: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
4: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
5: A jak takie te biwaki wyglądają?
4: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Czy to uczestnicy, czy wolontariusze, czy jako my organizatorzy. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy, więc ja biwaki osobiście najbardziej lubię z każdych z tych form, które robimy.
5: Jeżeli chodzi o tych uczestników, jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no, trzeba się na to przygotować.
4: No, mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z

0: Początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
1: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich. Ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
0: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150, to jest taka liczba stała raczej. Mhm.
1: To całkiem spora liczba, a jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
0: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
1: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
0: To jest kilkanaście tysięcy złotych, po 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
1: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
0: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów, jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam, bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
1: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
0: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się by.
1: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
0: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
1: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
0: My mieszamy zawsze. Zawsze jest jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
1: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
0: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pułtko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
1: Sami uczestnicy, ilo tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
0: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
1: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
0: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
1: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
0: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
1: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy albo z innego miasta. No i tak jak Legnica. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać. Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
0: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem. Zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe. Więc też serdecznie zapraszam.
1: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
0: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
1: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
0: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
1: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
0: Też na tych jednodniowych wycieczkach to zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
1: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
0: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
1: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
0: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: Powtórzę więc po organizatorce projektu, łączą nas góry Basi Małkowicz. Wolontariusze do boju. Taka wyprawa w góry to wielkie wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, no ale może być i również świetnie spędzonym dniem i dla Was. Dlatego zaglądajcie na stronę Ładnych Historii lub na ich media społecznościowe i zapisujcie się.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Nasza Legnica.
2: Na podsumowanie naszego programu temat kształcenia się, a więc rekrutacji na Wydział Zdrowia Kolegium Vitelona. O jakich kierunkach dokładnie mowa i dlaczego rekrutacja akurat na nie się opłaca? Posłuchajcie.
4: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitelona, Uczelnia Państwowa.
5: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Vitelonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
4: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne, i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
5: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
4: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu. Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli 5-letnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia. Oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to są też takie, to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim, taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej. Pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
5: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i niemłodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
4: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu jeden do jednego, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego. Ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. W szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy, między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne, czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
5: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
4: Tak. Studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają na, w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz na, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
5: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
4: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
5: Nie wypadają z obiegu po prostu.
4: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
5: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach, to znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
4: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest w stanie, jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
5: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
4: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji wykonywanego zawodu mojego drugiego. Tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie pacjenci o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, które, czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie. właśnie.
5: Tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
4: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
5: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
4: Ja również mam taką nadzieję, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się może nie przekonać, jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, naszą tutaj wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych i bezpośrednio na uczelni i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
2: Do rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Witello ona zachęcała nas Marzena Witek ze wspomnianej uczelni. Jak też wspominała nam pani Marzena, w dobie dzisiejszych czasów, starzejącego się społeczeństwa, czy w ogóle panujących chorób, takie zawody jak pielęgniarka, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny będą niezwykle przydatne i dlatego tym bardziej, tak sobie myślę, warto się zastanowić. No i mam nadzieję, że wy się nie zastanawialiście, żeby dziś włączać nasz program, bo sporo z niego mam nadzieję, że też się dowiedzieliście. Tych również przydatnych rzeczy, takich jak przed chwilą ta rekrutacja na Kolegium Witellona, ale również tak imponujących i ciekawych jak wyprawa Jelczem w Himalaje. No i kolejne takie ciekawostki z naszej Legnicy i całego regionu już dla was są przygotowywane, dlatego słyszymy się już niedługo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje. 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję, pechowo nie będzie. Minęła 8, zapraszamy na wiadomości.
15: Uwaga na burze u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
16: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
17: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
15: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca, przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła. Radio Złote Przeboje. Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek, 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Juzis, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka.
1: Chcę się wyrwać z codzienności, złapać oddech, zwolnić krok.
0: Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckach paradować. Ale to już panią zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: i oddaj głos już dziś. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przepady.

0: Lost Voyage, There's It Less, o podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, a więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
10: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
11: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
10: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
10: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longiem można oglądać. Radio Złote Przeboje. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, Perfekt, chcemy być sobą już teraz.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz, i tam w specjalnym formularzu rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford and Simpson.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna. I tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira. To jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Daj, Daj, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Daj, Daj, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku, wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła. A ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

jakości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram.

Alphaville Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, taki jest tytuł tej piosenki.

Radio Złote Przeboje. Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Ale ten czas leci. Już 10:00 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
10: Szczątki płodów na działce. Dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
11: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
10: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danielem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
12: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
10: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i w Łódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i złote na nowo.
14: Radio Złote Przeboje.
9: Czyli nasz stały sobotni cykl.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych, to już teraz.

I'll Stand By You, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99.

0: Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Reklama.
5: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford & Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

chórku, w oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 92 roku, dodała trochę dynamiki, współczesnych rytmów, a utwór podbił wówczas już nie tylko Wielką Brytanię, ale także Stany Zjednoczone. Użyto go też oczywiście w filmie The Bodyguard.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: gotówki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

Tu Radio Złote Przeboje i... aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I to ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone. Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

0: Chris, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Adam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu. Zbliża się 11 to na zegarach. W głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
5: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
6: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
5: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć. Od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.

nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpisze, to pewnie potem czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

Dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa. Gwiazdy początku lat 90. All for One. Z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All for One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny godziny 11:11 i 11 sekund.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

Ville Valo i Natalia Avellon w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. Za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za... za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: Szymon
1: stany.
2: Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: Na to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

YouTube w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2,5 minuty nasze wiadomości. W nich o wielkim sprzątaniu po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. A w jutrzejszym poranku mundialowe piosenki w związku z tym, że Mistrzostwa Świata nam się zaczęły. Zapraszam.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL. Rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
11: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
12: Trochę o kolejach zapomniano.
11: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
13: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
11: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
14: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
15: Jak to gdzie? Do Łomży.
11: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
16: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
11: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Pogoda.
11: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.

0: Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi taki śmieszny gość, to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
1: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedzą komik, daję radę w ogóle. Bo
0: a
1: kiedyś
0: satyryk?
1: To, wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
0: komik.
1: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
0: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
1: Jezu.
0: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem firsyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono, no bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u się dziwnie ubierałeś? Tak.
2: No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary z lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Szembeka, albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, ja wiesz, miałam naokoło to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli.
2: I może
1: teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz co, też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze. Yeah!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś: nie, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, nie, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50%. Taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze? Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy, żarty, swoje stand-upy. I teraz, czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem? Czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich?
2: Jezu, uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas niewyspania, rozumiesz, referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz. Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi: Steczkowska w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi.
1: Ale
2: no to, no, ale to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście, to oddzielni się, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
1: Atencją,
2: no,
1: tak.
2: Okropne
1: tak,
2: to jest, tak. Mm-hmm.
1: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw? Czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera. No to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, siódemka bocianu.
1: Pies, kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale
1: no,
2: wiesz,
1: co, ja mam tego... ćwiczysz?
2: No ćwiczę,
1: ty
2: ćwiczę,
1: ty...
2: tak. Ale
1: no,
2: wiesz co,
1: będziesz
2: tak, mam, więc mam zjazdy, więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no, wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset,
1: i
2: mam drzemki. Tak,
1: ale
2: pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę, więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam ze dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi, no muszę nagle coś takiego,
1: fizyczna...
2: muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You Drive Me Crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
17: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
19: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
18: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
20: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
21: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
20: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
18: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
19: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
18: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Meldujemy się, Szymon Majewski i Marzena Rogalska. To jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
2: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
1: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
2: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
1: Tak. No grał. Ale bardzo, bardzo fajnie
2: grał. Tam się przemazał, blady leż.
1: Zagrałbyś jeszcze, nie?
2: Nie, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
1: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to, słuchaj, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Czyli jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli wychodzisz, bo ty taki jesteś i nigdy nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle ten, wiesz, bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w Domach Kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fon, w apaszce coś i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak, trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach, wiesz, no załóżmy, rozumiesz? Że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie jest taki wujek.
2: Ja bardzo się cieszyłem, Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Patrz, nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, Siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: Postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz, to premierę swojego, kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze i ona napisała coś takiego, najcudowniejszy SMS, czemu mnie to nie dziwi. Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakąś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: Nie przemawia to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle,
1: prawda?
2: Tak nie przypuszczałem, że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, że trochę dobra, tak, ludzie fajnie,
2: ale jednak coś tam, wiesz, tak, takiego, że żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak, i ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że tak Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Szymonie Majewski, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten błąd, ten błąd zaczyna, to już jest
0: wieku,
1: ten
0: wszystko moment. 59.
1: Dosłownie parę tam dni temu.
0: I mój, wieku ja mam wrażenie, lat, że w 60,
1: wieku 70 lat powiem. Stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
8: masz! Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski. Jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę o mnie walcz, trochę się postaraj, tak. Trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz.
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże, w miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest, wiesz, takie poczucie tego, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie
1: myślę sobie,
2: że doceniam
1: szarpać.
2: Sam fakt, że ona jest taki, jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish, niech zagrają dla nas.

Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.

0: takie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
14: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
12: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
2: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Jest absolutna przyjemność i też bez oporów. Jestem tu na uśmiechu, na luzie.
1: No to wspaniale. To jeszcze godzinka. Tak. I jeszcze godzinka.
2: Tak. I w ogóle to minie jak z bicia strzeli.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mi się podobało w harcerstwie, bo to, wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny, byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie, wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota i gdzieś, pamiętam, przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski skautowej. Ja pamiętam, ze swoim zastępem Dziki przygotowałem i rozpisaliśmy, i ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie, te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie rewanż. Masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja zawsze do końca tak. gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki Rattler jakiś, prawda, cholera, wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: Autopromocja.
4: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie ten Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej,
1: że... Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż nie. Ostatnio, wiesz, no, rozmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialszą na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, no tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze... Żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gębu. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jak jest Marzena Rogalska?
2: Worskart, jednym mężem. Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the silence, oczywiście Depeche Mode.

0: dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości, no czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Aha. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz... Gdzieś tam się przez to gdzieś też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa, więc ja sobie sam jakieś aplikuję, wiesz, boks jest fajny, potem ten, w ogóle sport. Aha. Fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spoce, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
22: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, że się kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, lubię kawę, pobudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Aha. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, absolutnie, zmieniam miejsca pracy, kładę się tu, coś, wiesz.
1: Aha. Tu z laptopem w fotelu,
2: nie,
1: tu
2: tam
1: przy
2: coś,
1: biurku,
2: tu się ja kładę, mam tak tu mam wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa tak, kawa na mnie działa, ale też po prostu musi być też nagle taki moment drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, więc... kurczę, niech będzie jak jest.
0: Tak?
2: Najlepiej, tak.
0: To co znaczy, że jest dobrze?
2: No tak, że
0: to
2: jest
0: niech
2: dobrze.
0: To trwa.
2: Niech będzie jak, tak, jak jest.
0: Szymon
2: tak.
0: Majewski.
2: Dziękuję,
0: ciężko się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
0: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
5: Autopromocja.
6: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
5: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
6: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
5: będę ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
6: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
5: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Farm.
5: Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Burze i ulewy możliwe także w nocy. Powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce. Trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00. Potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
17: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
16: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN od 2006 do 2022 roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To Perfekt i Niepokonani.

od 44 lat na muzycznym rynku. Ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w radiu Złote Przybojów to sobotnie popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Palace cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Latricia McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak i teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Molly Hatch. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie na niewcieniu, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośnie radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Snap.

Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 16:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi. Są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej. Pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
6: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
4: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Zaczynamy przed wami Bryan Adams.

0: Lubię w weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson i jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno i
0: i chyba wszystko już jasne. Anita Lipińska świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem między innymi Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bema.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami CC Catch.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
15: Reklama.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romance Bureau.

To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: ta promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
11: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
13: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
12: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
14: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
12: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17 i to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, na teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, no a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Me serce bije i tak.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złoto Przeboje miałem to wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu, to francuski duet Moggio.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: i oddaj głos już dziś.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio!

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczołydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: bp.pl i oddaj głos już dziś.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę.

0: stymulujące mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam kopię Cytwila, tam jesteśmy dzisiaj tak. Przez całe popołudnie i cały późny wieczór będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radiem Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, to ja lecę. Mariusz, cześć!

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda.
1: Radio Złote Przeboje. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
7: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
6: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
8: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica. Ludzie machają, uśmiechają się.
9: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
6: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. I dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100.

Czasem film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moore'a. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: radiu złote przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
1: Every night in my dreams I see you, I feel you.
0: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.

Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. No, a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. And you can dance. For

dziś w radiu złote przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust. Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

Co ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Eye of the Tiger, prosto z filmu Rocky 3.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Dzień dobry, z tej strony Julka Drobiszewska. Wielkimi krokami zbliża nam się sezon letni, czyli jak wiadomo okres wyjazdów, tych dla dorosłych, ale też tych dla najmłodszych, którzy no kończą te tegoroczne zmagania w swoich szkołach. Pozostając jednak w temacie tej drugiej grupy, no nie każde dziecko ma szansę na zaznanie tych promieni słońca na wakacjach i o tym, że i w tym roku Fundacja Pociecha, zajmująca się właśnie najmłodszymi z regionu i całej właściwie Polski, najmłodszymi z trudnych środowisk, postara się tę sytuację zmienić i o tym sobie pomówimy. Wracając jednak do tej drugiej grupy, a więc dorosłych, porozmawiamy sobie również o tym, jak wyglądał maj na wrocławskim lotnisku, no i gdzie warto by było polecieć właśnie w te zbliżające się lato. Latem warto będzie też odwiedzić stolicę regionu, ponieważ w lipcu ruszy tam wydarzenie dla każdego dolnośląskiego fana muzyki. Na Double Side Event, bo o nim mówię, zjeżdżają się wszyscy, którym klimat około hip-hopowy nie jest obcy, albo ci aspirujący producenci muzyczni, tańcerze czy DJ-e. Zacznijmy sobie jednak od tego latania i powspominajmy, gdzie dolnoślązacy najchętniej latali w maju.
6: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
7: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
6: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
7: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
6: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami na ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
7: trzeba było sprawdzić.
6: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, szykiem, to wybierze Mediolan, a pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku i to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem, natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą. Tak samo jak tegoroczna nowość, a więc Rimini. Dla ludzi nieco starszych to zawsze jest niezwykle ciekawe, jak używam tego zwrotu względem siebie, bo jeszcze do niedawna wydawało mi się, że jestem młody, dokładnie. Natomiast dla osób, powiedzmy, urodzonych w latach 70., 80., Rimini to był taki pierwszy kierunek, w który oni się wybierali w latach 90. już później, a jak zaczęła się Wolna Polska, na Eurocampy to było niezwykle popularne miejsce na wypoczynek, oczywiście wtedy jeszcze na kołach, półtora dnia jazdy, wycieczka nie z tej ziemi, czy autobusem, czy samochodem osobowym, jeżeli ktoś posiadał, więc to z jednej strony jest taka podróż sentymentalna, a z drugiej strony też fantastyczne miejsce do tego, żeby faktycznie odpocząć i te Włochy poznać z kolejnej jeszcze perspektywy, bo tych włoskich kierunków mamy już 12, jeżeli dobrze liczę, w szczycie sezonu. W związku z tym mnie ten, nazwijmy to, płodozmian w ogóle nie dziwi, a tylko pokazuje, że faktycznie ta siatka połączeń, którą staramy się konstruować razem z przewoźnikami, znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu pasażerów.
7: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż Orly?
6: To zdecydowanie było lotnisko Paryż Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone, a Paryż Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend, to zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
7: To zanim jeszcze lato, to dla przypomnienia, ile w maju tych pasażerów było?
6: Jeżeli chodzi o pasażerów, których obsłużyliśmy w maju, to było ponad 550 tysięcy. No to jest znowu dwucyfrowy wzrost, jeżeli mielibyśmy porównywać rok do roku. Jest to o tyle dobra informacja, że w maju nie kursowały samoloty z Wrocławia do Monachium ze względu na problemy, jakie napotkała Lufthansa, a więc pomimo tego, że tych właściwie kilkadziesiąt lotów mniej zrealizowaliśmy, ten wzrost był bardzo duży, bardzo zadowalający. No nic, tylko się cieszyć, tym bardziej, że Lufthansa w czerwcu wznowiła połączenia z Wrocławia do Monachium. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać z tej linii i z tej bogatej siatki, jaką oferuje przewoźnik ze swojego lotniska w Monachium, to już od czerwca ma taką możliwość przez całe wakacje. To jest też doskonała informacja o tyle, że te poranne loty, wylot z Wrocławia gwarantuje właściwie skorzystanie z niemal całej siatki Lufthansa, która jest oferowana z Monachium, więc stamtąd jesteśmy już w stanie polecieć chyba absolutnie w każde miejsce na świecie, więc maj 550 tysięcy, w czerwcu to będzie na pewno jeszcze więcej.
7: Na tym momencie na razie przerywam rzecznikowi wrocławskiego lotniska Bartkowi Wiśniewskiemu. Zaraz wrócimy do maja i zapowiedzi kolejnych miesięcy, ale na początek aktualne wydarzenia z Legnicy z tego tygodnia.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. Wkrótce dowiemy się, jak długa będzie kolejka inwestorów zainteresowanych kupnem budynku dawnej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Miasto chce sprzedać obiekt za 850 tysięcy złotych. Działka, na której stoi, jest przeznaczona na zabudowę jednorodzinną z usługami. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka Legnicy.
8: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
3: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euroraili z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
9: 14 czerwca po raz kolejny Euroraili w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
3: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
4: Wtorek.
3: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
10: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
3: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
4: Środa.
3: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
8: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
3: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności rad seniorów. Do nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
9: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
3: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
4: Czwartek.
3: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
11: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty, i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
3: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich.
5: Jesteśmy po przeglądzie wydarzeń tygodnia. Jesteśmy też po maju, a ja przypomnę, że razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska, Bartkiem Wiśniewskim, omawiamy, jak wyglądał maj na naszym dolnośląskim lotnisku i zaraz powiemy także o tym, gdzie warto, może nie klasycznie, polecieć na te zbliżające się pełną parą lato.
7: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
6: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z turoperatorami będziemy realizować, już się pojawiają. W związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
7: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
6: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób jak zdecydowana większość, czyli na planowaniu urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozwiązać. rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
7: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
6: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
7: Okay.
6: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nuż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii. To też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście jest tam portfela.
7: To jeszcze, skoro mówimy o liczbach, to ja sobie, jeżeli dobrze przypominam, to w zeszłym roku ten sezon letni, ale od lipca właśnie do września, to było około 2 miliony pasażerów, jak się nie mylę, mniej więcej.
6: Nieco mniej.
7: To teraz czego możemy się spodziewać?
6: Myślę, że możemy się spodziewać między 600 a 700 tysięcy pasażerów w skali miesiąca. To na pewno w zależności od wypełnienia, od tego, jak ta sytuacja na rynku będzie wyglądała. No więc tutaj prosta matematyka pokazuje nam, że możemy się pokusić o te 2 miliony pasażerów w ciągu 3 miesięcy wakacji. Myślę, że nawet ciut więcej, więc to naprawdę pozwoliłoby nam już na początku października, no pod koniec października, osiągnąć ten poziom, który osiągnęliśmy przez cały zeszły rok. Okej, w zeszłym roku była 40-dniowa przerwa, wszyscy o tym doskonale pamiętamy. Natomiast to jest wyśmienity czas dla portu lotniczego Wrocław i co warto podkreślenia, cały czas realizowane podczas trwającej największej przebudowy części operacyjnej w tej części Europy. To jest w ogóle coś niesamowitego, za co zespołowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie tej inwestycji należą się przeogromne brawa, bo realizowanie takiej liczby operacji, bicie rekordów w takim stylu, jednocześnie realizując tak wielką inwestycję, to jest coś niesamowitego i za to wielkie ukłony dla wszystkich zaangażowanych w ten proces.
7: Mm-hmm. A w temacie zmian jeszcze na lotnisku, to czego jeszcze możemy się spodziewać?
6: A pytanie, o czym mówimy? Czy mówimy o siatce połączeń, czy o przebudowie i rozbudowie?
7: Raczej przebudowie, rozbudowie, bo siatka połączeń, myślę, że na razie nic nie zdradzimy.
6: No, na pewno jakieś nowości szykujemy na sezon zimowy i biorąc pod uwagę fakt, z jak dużym wyprzedzeniem tego typu rzeczy są komunikowane, to też możemy się spodziewać, że te nowości pojawią się w trakcie sezonu letniego, który aktualnie mamy w absolutnym rozkwicie. Natomiast nasze plany są oczywiste i realizujemy je bardzo konsekwentnie. Czyli od samego początku mówiliśmy, że najpierw chcemy skupić się na przebudowie tej części operacyjnej, po której poruszają się samoloty. Zakładaliśmy, że ona się skończy w grudniu tego roku i tak też się skończy. To jest zawsze niezwykle miłe. Jeżeli ktoś zakłada inwestycję tak dużą, tak skomplikowaną, zakłada, że potrwa 26 miesięcy i ona faktycznie trwa 26 miesięcy, bo tak będzie w naszym przypadku. Teraz trwają równolegle do tej przebudowy części operacyjnej intensywne prace nad przebudową i rozbudową terminalu w tej bryle, w której on się znajduje. Podpisaliśmy już umowę z projektantem i te prace są naprawdę bardzo mocno zaangażowane. Zmiany będą zarówno wewnątrz obecnego terminalu, tak żeby tej przestrzeni dla pasażerów oddać jeszcze więcej, żeby poprawić pewne elementy, jak chociażby salonik Executive Lounge, to taka rzecz, którą mogę, myślę, zdradzić. On w tym momencie znajduje się na poziomie takim podstawowym w hali odlotów. Będzie zlokalizowany nieco wyżej. Będzie on zdecydowanie większy niż jest teraz, więc poprawimy komfort korzystania z tej przestrzeni wśród pasażerów. A to miejsce, w którym znajduje się teraz salonik, zostanie oddane pod kolejne usługi typu restauracja, sklepy, czyli pasażerowie będą mieli w tej części dostępnej dla wszystkich dodatkową przestrzeń usługową. Poza tym oczywiście, tak jak wspominałem, terminal w ciągu najbliższych kilku lat powiększy się o 75 metrów w jedną i 75 metrów w drugą stronę. Razem z pirsem odlotowym, czyli takim, nazwijmy to, korytarzem czy miejscem przeznaczonym tylko i wyłącznie do odlotów, to będzie ponad dwa razy tyle przestrzeni, jak jest teraz. W związku z tym to wciąż jest proces, który trwa. To jest proces, który, myślę, sumarycznie pochłonie ponad 1 mld złotych z przebudową tej części lotniczej i terminalowej. Ale robimy to wszystko po to, żeby pasażerowie dostawali cały czas ten produkt, do którego oni są przyzwyczajeni, a więc komfortowy, ale skrojony tak na miarę lotniska regionalnego, jakim jest Wrocław.
7: To tak, żeby ładnie jeszcze spuentować, oczywiście zachęcamy, żeby z tego wrocławskiego lotniska korzystać w tym letnim czasie i oczywiście późniejszych miesiącach.
6: Zdecydowanie zachęcamy. Wspólnie z przewoźnikami staramy się, żeby ta siatka połączeń była jak najbardziej okazała, no a też z zespołem do spraw terminalu i obsługi pasażerskiej staramy się, żeby ta obsługa też stała na jak najwyższym poziomie. Wiemy, gdzie chcemy być, wiemy, do czego dążymy i wiemy też, jaki produkt chcemy finalnie zaoferować naszym podróżnym i będziemy to konsekwentnie realizować. No, mam nadzieję, że pasażerowie ostatecznie te wysiłki docenią.
7: Do latania zachęcał nas rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski i ja więc też zachęcam do korzystania z tej bogatej siatki połączeń, którą oferuje nam Dolnośląski Port Lotniczy. Jak słyszeliście, jeśli jeszcze nie zarezerwowaliście sobie wakacji, no to przewoźnicy idą nam w tym roku podróżnym na rękę i mimo sytuacji jeszcze można upolować loty w przystępnych cenach.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie na Dolnym Śląsku.
5: Przed chwilą rozmawialiśmy o lataniu, o wakacjach i o możliwościach, jakie mają dolnoślązacy w wyborze spędzania swoich urlopów. No niestety są też tacy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Jest to o tyle przykre, że tym bardziej mowa tutaj o dzieciakach. Na szczęście w stolicy regionu działa Fundacja Pociecha, która co roku stara się poprawić tę sytuację, no i zabrać dzieci z trudnych środowisk na wymarzone wakacje. O tym teraz i uwaga, o tym jak wy również możecie się do tego przyczynić.
12: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
7: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
12: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
7: No i myślę, że dla takiego dziecka, tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
12: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze Świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno.
7: Właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko co ma powiedzieć?
12: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
7: albo
12: w klasie.
7: Albo jakąś pamiątkę.
12: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
7: Ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
12: Tak w skali przez te 10 lat?
7: Może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
12: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 100

0: prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji, no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
0: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
1: To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
0: Drugi koniec Polski.
1: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
0: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
1: Mówiłaś, że będzie Dom Dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
0: Świetlice.
1: Tak.
0: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom Dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
1: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych

0: świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
1: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na Kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
0: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy no, mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
1: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie... No bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
1: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
1: No ponad 140,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: się robi
0: to
1: kwota.
0: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
1: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik
0: sezon.
1: Jednak, tak, najwyższy sezon. Dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
1: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
0: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
0: Na podsumowanie naszego programu coś rozrywkowego, czyli wspominane przeze mnie na początku Double Side Event. To wydarzenie, które ruszy w stolicy regionu w połowie lipca, no i jest ono skierowane do wszystkich lubiących tańczyć, lubiących muzykę, no i chcących w tym temacie się rozwijać. Jeśli więc już jesteście zaciekawieni, zachęcam do słuchania o szczegółach.
1: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
0: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
1: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
0: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
1: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
0: Czyli osoby, które chodzą na imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
1: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
0: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów, albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
1: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
0: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
1: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na 2, to I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki. Po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach. Więc no myślę, że bardzo pozytywnie. Stąd też pomysł na kontynuowanie.
0: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
1: Miejsc jest tak samo 40.
0: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna, i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
1: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
0: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
1: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy trzy bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można, i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery, lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna, i ćwiczenia po prostu ruchowe.
0: Ruchowe, po prostu ruchowe.
1: Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę. Czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
0: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
1: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
0: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
1: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
0: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
1: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
0: Mhm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
1: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o grówach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
0: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
1: Nie.
0: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia. To jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
1: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są 2-dniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
0: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
1: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów, do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
0: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
1: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
0: A do tej integracji z innymi kochającymi muzykę będziecie mieli okazję już w połowie lipca w stolicy Dolnego Śląska na Double Side Evencie, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Iza wspominała nam o tej grupie wiekowej, która uczestniczyła w tej imprezie rok temu. No i być może pomyśleliście sobie, że przekraczacie ten próg, ale dodam więc, że nic bardziej mylnego. Na wydarzeniu może pojawić się każdy, komu muzyka i taniec grają w sercu. No a być może znacie też kogoś bliskiego, kto z chęcią skorzystałby z takiej wiedzy, no to koniecznie wspomnijcie mu o Double Side Evencie. My za to dziś w naszym programie wspominaliśmy o tylu tematach. Były to tematy, które dotyczyły tego, co no nam bliskie jest obecnie w naszych sercach, czyli myślę o tych urlopach i wakacjach. I mam nadzieję, że z tego, o czym mówiliśmy, chociażby o tym, gdzie latać z Dolnego Śląska, no to, że skorzystacie z tych podpowiedzi w tegoroczne wakacje i że tym samym na tych wakacjach będziecie wspominali mnie i nasz program Tydzień w Legnicy i że to właśnie w naszym programie o tym usłyszeliście.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Z tej strony Julka Drobiszewska. Witam się z wami w ten czerwcowy weekend. Czerwiec to miesiąc, który kojarzy nam się z zakończeniem nauki. No a my dzisiaj jednak nieco przewrotnie porozmawiamy o kształceniu się, a dokładnie o kształceniu się na uczelni Kolegium Vitellona. Pomówimy o rekrutacji na Wydział Zdrowia i zawodach, które w tych obecnych czasach no zyskują na popularności, a raczej zapotrzebowaniu. Prócz tego przypomnę wam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami i Fundacji Ładne Historie, która te wyjazdy organizuje. Start sezonu letniego przypada właśnie na czerwiec, więc o tym sobie pomówimy. Zaczniemy sobie jednak od czegoś grubszego, że tak to pozwólcie ujmę kolokwialnie, od wielkiego wydarzenia, a więc wyprawy Himalaje. Historyczny Jelcz po niemal 6 latach wrócił do Polski po pokonaniu ponad 50 tysięcy kilometrów. Nasz Maciej Czujko spotkał się z inicjatorem tej wyprawy, Maciejem Pietrowiczem. No i teraz także wy będziecie mieli okazję posłuchać o tym niesamowitym wydarzeniu.
2: Tak, Maciej Pietrowicz. Nieco inny Maciej Pietrowicz, już którego poznałem za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Kolegium Vitellona. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że jest przeszliśmy na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
3: Nie, po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie idę do Barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
2: I trzeba powiedzieć też, gdzie tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
3: No czy wypada? No na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie, czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przejechać, przypomnę, no prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
2: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów. Czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
3: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę bardzo duża doza szczęścia, zbiegów okoliczności, bardzo pozytywnie, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze, więc też dużo tutaj ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia w tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
2: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
3: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy pomiędzy Indiami i Nepalem przez cały rok 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, no po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie w Jelczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest luft kilkaset metrów w dół. Byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
2: Była taka droga, jaką widujemy w internecie, na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
3: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie tę drogę naprawiały i pchały te zestawy, tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody, tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki wyglądały, te kontenery były pognieciane. Niesamowite wrażenie.
2: Was nie trzeba było pchać?
3: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
2: Ale dusił się, już słyszałem dużo, że się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
3: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
2: Oklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
3: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, które nagraliśmy na śladami uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia kiedyś robiła.
2: Czarny dym.
3: Czarny dym, tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, no, empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy no dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
2: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
3: No, jak się...
2: Trwał ten koszmar tej strasznej drogi.
3: Znaczy, ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to był bardzo...
2: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
3: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy no, pod Monteverestem od strony północnej.
2: Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
3: No przede wszystkim zachwycać połączeniem starej naszej technologii wspaniałej Jelcza, który z jelczańskim zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód i my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę ten sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
2: No bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalaistów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawę także tym samochodem.
3: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy no, z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc no, chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Oławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
2: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
3: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby, każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjne, Jelonek dostał, dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
2: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
3: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata, uwierzcie mi, że...
2: Ile was było?
3: 6 samochodów, ponad 10 osób.
2: Czyli tak miał Jelonek eskortę.
3: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza, no, były to jakby spotkania wspólnie określające, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
1: My razem z Maciejem Pietrowiczem będziemy oczywiście za to kontynuować tę fascynującą opowieść o wyprawie w Himalaje, ale żebyście zebrali siły na kolejne historie z tym związane, no to przegląd wydarzeń tygodnia, ale z naszej Legnicy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
5: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
4: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euro-Rally z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: 14 czerwca po raz kolejny Euro-Rally w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
4: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
0: Wtorek.
4: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
7: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
4: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
0: Środa.
4: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
5: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
4: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czarniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności rad seniorów. Do nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
4: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
0: Czwartek.
4: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
8: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
4: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Wracamy zgodnie z umową po przeglądzie wydarzeń tygodnia do opowieści z wyprawy w Himalaje. Z nami jest inicjator tego wielokilometrowego wydarzenia, Maciej Pietrowicz, którego o szczegóły dopytuje nasz Maciej Czujko.
2: Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda? Bo z tego, co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda. Ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali? Bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was doglądać, pilnować.
3: Znaczy jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
2: Jakiś ichni urząd bezpieczeństwa?
3: Nie, ja bym tego nie sądził. To był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał. Opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że może, trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwracają uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii po ich myśli, więc można...
2: Granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
3: Tak, i właśnie ten człowiek, który z pochodzenia z Tybetu nam bardzo wiele o tym opowiadał i to są takie dodatkowe rzeczy, które dużo nas nauczyły z tej podróży.
2: No to rzeczywiście każdego dnia się to rozstrzygało, bo jeden błąd w papierach i...
3: No jakby think positive, jak to mówi Rysiek Błoszczowski, nasz uczestnik z poprzednich wypraw i z wyprawy z 79 roku, więc staraliśmy się przyciągać te pozytywne emocje, nie myśleć o tym, co się może wydarzyć. Jelonek dawał radę, z trudem, ale dawał radę. Jak już zjechaliśmy na niższe wysokości do 3000 metrów w stronę Kazachstanu, no to już był po części oddech trochę głębszy, chociaż mieliśmy też i awarię.
2: Cóż to była za awaria? Co się wydarzyło?
3: No to więcej mógłby Arek powiedzieć, peryga, który...
2: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klegotał.
3: A to standard jest w Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. Te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie z trzyskiełkowskazami. Czy ze zaświetleniem, ale naprawa przeciekająca skrzynia piątka podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy dwoma pomiędzy wałem napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
2: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod nim?
3: Arek ogarnia to w 100% sam.
2: I był technik, mechanik, mistrz.
3: Jest człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa lusterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
2: Jakie przygody, jaki koloryt? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojeździć dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty. Taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
3: No oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jedno to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały. Nawet wyróżniał się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
2: Ale jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co to was połączyło?
3: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem piątym, nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem, nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem, bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię lat 70. i 80. Możemy o tym opowiadać, a im więcej takich miejsc odwiedzaliśmy, tym po prostu ta wyprawa została tym bardziej lepiej zrealizowana.
2: Gdzie spaliście? Namioty, jakieś motele czy w samochodach?
3: Wracając może do tych Chin, oczywiście auto jest wyposażone, leżanka z przodu w kabinie dla kierowcy, no i z tyłu dwie dechy, na których się śpi, ale Chińczyk nie pozwolił nam w wielu przypadkach spać w aucie, ponieważ no, tam polega to na tym, żeby wyjechać z tego kraju z dobrymi wrażeniami, więc naprawdę bardzo atrakcyjne hotele, też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 40 zł na osobę to nie jest duży koszt, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z Chin. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami, spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym pas do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, wolny kraj.
2: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
3: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajowa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam, takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upiknić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalców tych ich dań, więc polecamy, zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, te wszystkie ich rarytasy, zależy jeszcze w którym Landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tasakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
2: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
3: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
2: Pogolić.
3: Tak, dokładnie, pójść do barbera. Pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy. On miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia tych ostatnich 5 lat, nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania, to jest chyba podsumowując jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą warto było zrobić.
2: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
3: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazd to jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktu podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat, spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
2: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być. Tak sam przez sam fakt prawdopodobieństwa.
3: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. No, wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające, a człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
2: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
3: Pierwszą wyprawą w ogóle z Jelczańskich Zakładów Samochodowych to była wyprawa na Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez dwie dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździli. Nawet dwa Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości one wynajmowane z zakładów jelczańskich. Niemniej te jelonki, które jeździły wtedy, po pierwsze były nowsze, bo to były ich lata, a po drugie było łatwiej. I to nie tylko jest moje zdanie, ale również tych uczestników, którzy jeździli w tamtych latach.
2: Politycznie było łatwiej.
3: Znaczy, też mieli zawirowania. No, w 79 był przecież obalili szacha i była rewolucja w Iranie. Związek Radziecki wszedł do Afganistanu, więc oni wtedy byli w dokładnie w Iranie, więc to, co zrobili, to jechali na południe, żeby przekroczyć tam granicę i jechali przez Pakistan. Więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej. Dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie jest to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
2: No właśnie, tak, to by była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
3: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś po pierwsze dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z brezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to polsko-nepalski festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo Nepalczyków.
2: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
3: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, stary basecamp.pl. Tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach no, nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
1: Dlatego powtórzę po Macieju Pietrowiczu, z którym dziś o wyprawie Jelczem w Himalaje. Zapisujcie sobie datę sierpniową 22 i 23 sierpnia w Jeleniej Górze, Pałac Sobieszów. Jeśli po tej rozmowie zrodziły wam się jakieś dodatkowe jeszcze pytania w głowie, no to właśnie tam będziecie mogli je zadać, tym bardziej, że wstęp jest wolny.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie w Legnicy.
1: Z tych Himalajów przeniesiemy się teraz na nieco bliższe nam trasy. Tak jak mówiłam, już w czerwcu rusza letni sezon projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. We wspomniane góry zabierane są osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami. Co więcej, podczas wyjazdów potrzebni są wolontariusze. Posłuchajcie więc, jak wziąć udział w takich wyjazdach.
9: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
10: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
9: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
10: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
9: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Czy to uczestnicy, czy wolontariusze, czy jako my organizatorzy. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy, więc ja biwaki osobiście najbardziej lubię z każdych z tych form, które robimy.
10: Mhm. Jeżeli chodzi o tych uczestników, jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no, trzeba się na to przygotować.
9: No, mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać, więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele, dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
10: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich. Ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
9: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
10: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
9: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
10: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
9: To jest kilkanaście tysięcy złotych, plus 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
10: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
9: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i

0: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
1: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się by.
0: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz te projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
1: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no, na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
0: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
1: My mieszamy zawsze. Zawsze jest jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
0: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
1: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pół tylko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
0: Sami uczestnicy, ilo tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
1: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
0: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
1: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są 2. No czekamy. Jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
0: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
1: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
0: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy albo z innego miasta. No i tak jak Legnica. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać. Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
1: Jedynym tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem. Zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe. Więc też serdecznie zapraszam.
0: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już

0: Pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
1: Przede wszystkim dla uczestników no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
0: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości?
1: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa, no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy jak to robić.
0: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
1: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic, opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
0: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
1: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
0: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
1: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Kurskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: Powtórzę więc po organizatorce projektu, łączą nas góry Basi Małkowicz, wolontariusze do boju. Taka wyprawa w góry to wielkie wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, no ale może być i również świetnie spędzonym dniem i dla Was. Dlatego zaglądajcie na stronę Ładnych Historii lub na ich media społecznościowe i zapisujcie się.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Nasza Legnica.
2: Na podsumowanie naszego programu temat kształcenia się, a więc rekrutacji na Wydział Zdrowia Kolegium Vitelona. O jakich kierunkach dokładnie mowa i dlaczego rekrutacja akurat na nie się opłaca? Posłuchajcie.
4: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitelona, Uczelnia Państwowa.
5: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Vitelonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli Chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
4: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne, i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
5: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
4: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie, na dietetykę, studia pierwszego stopnia, na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu, natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym, idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej. Pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
5: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i niemłodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
4: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego. ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. W szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy, między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
5: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
4: Tak. Studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
5: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
4: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
5: Nie wypadają z obiegu po prostu.
4: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach powiedzmy szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
5: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach, to znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
4: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
5: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
4: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji wykonywanego zawodu mojego drugiego. Tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie pacjenci o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
5: Tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
4: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
5: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
4: Ja również mam taką nadzieję. Mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się może nie przekonać, jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, naszą tutaj wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych i bezpośrednio na uczelni i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
2: Do rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Vitellona zachęcała nas Marzena Witek ze wspomnianej uczelni. Jak też wspominała nam pani Marzena, w dobie dzisiejszych czasów, starzejącego się społeczeństwa czy w ogóle panujących chorób, takie zawody jak pielęgniarka, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny będą niezwykle przydatne i dlatego tym bardziej, tak sobie myślę, warto się zastanowić. No i mam nadzieję, że wy się nie zastanawialiście, żeby dziś włączać nasz program, bo sporo z niego mam nadzieję, że też się dowiedzieliście. Tych również przydatnych rzeczy, takich jak przed chwilą ta rekrutacja na Kolegium Vitellona, ale również tak imponujących i ciekawych jak wyprawa jelczem w Himalaje. No i kolejne takie ciekawostki z naszej Legnicy i całego regionu już dla was są przygotowywane, dlatego słyszymy się już niedługo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dzień dobry, z tej strony Julka Drobiszewska. Wielkimi krokami zbliża nam się sezon letni, czyli jak wiadomo okres wyjazdów, tych dla dorosłych, ale też tych dla najmłodszych, którzy no kończą te tegoroczne zmagania w swoich szkołach. Pozostając jednak w temacie tej drugiej grupy, no nie każde dziecko ma szansę na zaznanie tych promieni słońca na wakacjach i o tym, że i w tym roku Fundacja Pociecha, zajmująca się właśnie najmłodszymi z regionu i całej właściwie Polski, najmłodszymi z trudnych środowisk, postara się tę sytuację zmienić i o tym sobie pomówimy. Wracając jednak do tej drugiej grupy, a więc dorosłych, porozmawiamy sobie również o tym, jak wyglądał maj na wrocławskim lotnisku, no i gdzie warto by było polecieć właśnie w te zbliżające się lato. Latem warto będzie też odwiedzić stolicę regionu, ponieważ w lipcu ruszy tam wydarzenie dla każdego dolnośląskiego fana muzyki. Na Double Side Event, bo o nim mówię, zjeżdżają się wszyscy, którym klimat około hip-hopowy nie jest obcy, albo ci aspirujący producenci muzyczni, tańcerze czy DJ-e. Zacznijmy sobie jednak od tego latania i powspominajmy, gdzie dolnoślązacy najchętniej latali w maju.
2: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
3: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
2: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o Port Lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
3: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
2: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami na ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
3: trzeba było sprawdzić.
2: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym, wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą. Tak samo jak tegoroczna nowość, a więcej Rimini. Dla ludzi nieco starszych to zawsze jest niezwykle ciekawe, jak używam tego zwrotu względem siebie, bo jeszcze do niedawna wydawało mi się, że jestem młody, dokładnie. Natomiast dla osób, powiedzmy, urodzonych w latach 70., 80., Rimini to był taki pierwszy kierunek, w który oni się wybierali w latach 90. już później. A jak zaczęła się Wolna Polska, na Eurokampy to było niezwykle popularne miejsce na wypoczynek. Oczywiście wtedy jeszcze na kołach, półtora dnia jazdy. Wycieczka nie z tej ziemi, czy autobusem, czy samochodem osobowym, jeżeli ktoś posiadał. Więc to z jednej strony jest taka podróż sentymentalna, a z drugiej strony też fantastyczne miejsce do tego, żeby faktycznie odpocząć i te Włochy poznać z kolejnej jeszcze perspektywy, bo tych włoskich kierunków mamy już 12, jeżeli dobrze liczę, w szczycie sezonu. W związku z tym mnie ten, nazwijmy to, płodozmian w ogóle nie dziwi, a tylko pokazuje, że faktycznie ta siatka połączeń, którą staramy się konstruować razem z przewoźnikami, znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu pasażerów.
3: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny, ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
2: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przelatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
3: To zanim jeszcze lato, to dla przypomnienia, ile w maju tych pasażerów było?
2: Jeżeli chodzi o pasażerów, których obsłużyliśmy w maju, to było ponad 550 tysięcy. No to jest znowu dwucyfrowy wzrost, jeżeli mielibyśmy porównywać rok do roku. Jest to o tyle dobra informacja, że w maju nie kursowały samoloty z Wrocławia do Monachium ze względu na problemy, jakie napotkała Lufthansa, a więc pomimo tego, że tych kilkadziesiąt lotów mniej zrealizowaliśmy. Ten wzrost był bardzo duży, bardzo zadowalający. No nic, tylko się cieszyć, tym bardziej, że Lufthansa w czerwcu wznowiła połączenia z Wrocławia do Monachium. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać z tej linii i z tej bogatej siatki, jaką oferuje przewoźnik ze swojego lotniska w Monachium, to już od czerwca ma taką możliwość przez całe wakacje. To jest też doskonała informacja o tyle, że te poranne loty, wylot z Wrocławia gwarantuje właściwie skorzystanie z niemal całej siatki Lufthansa, która jest oferowana z Monachium, więc stamtąd jesteśmy już w stanie polecieć chyba absolutnie w każde miejsce na świecie. Więc maj 550 tysięcy, w czerwcu to będzie na pewno jeszcze więcej.
3: Na tym momencie na razie przerywam rzecznikowi wrocławskiego lotniska Bartkowi Wiśniewskiemu. Zaraz wrócimy do maja i zapowiedzi kolejnych miesięcy, ale na początek aktualne wydarzenia z Legnicy z tego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. Wkrótce dowiemy się, jak długa będzie kolejka inwestorów zainteresowanych kupnem budynku dawnej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Miasto chce sprzedać obiekt za 850 tysięcy złotych. Działka, na której stoi, jest przeznaczona na zabudowę jednorodzinną z usługami. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka Legnicy.
5: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
4: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euro-Rally z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
6: 14 czerwca po raz kolejny Euro-Rally w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
4: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
0: Wtorek.
4: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
7: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
4: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
0: Środa.
4: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
5: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
4: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku czerniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności rad seniorów. Do nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
4: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
0: Czwartek.
4: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
8: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
4: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich.
1: Jesteśmy po przeglądzie wydarzeń tygodnia. Jesteśmy też po maju, a ja przypomnę, że razem z rzecznikiem wrocławskiego lotniska, Bartkiem Wiśniewskim, omawiamy, jak wyglądał maj na naszym dolnośląskim lotnisku i zaraz powiemy także o tym, gdzie warto, może nie klasycznie, polecieć na te zbliżające się pełną parą lato.
3: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
2: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z turoperatorami będziemy realizować, już się pojawiają. W związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
3: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
2: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
3: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
2: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
3: Okay.
2: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo Anusz Widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii. To też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
3: To jeszcze, skoro mówimy o liczbach, to ja sobie, jeżeli dobrze przypominam, to w zeszłym roku ten sezon letni, ale od lipca właśnie do września, to było około 2 miliony pasażerów, jak się nie mylę, mniej więcej.
2: Nieco mniej.
3: To teraz czego możemy się spodziewać?
2: Myślę, że możemy się spodziewać między 600 a 700 tysięcy pasażerów w skali miesiąca. To na pewno, w zależności od wypełnienia, od tego, jak ta sytuacja na rynku będzie wyglądała. No więc tutaj prosta matematyka pokazuje nam, że możemy się pokusić o te 2 miliony pasażerów w ciągu 3 miesięcy wakacji. Myślę, że nawet ciut więcej, więc to naprawdę pozwoliłoby nam już na początku października, no pod koniec października, osiągnąć ten poziom, który osiągnęliśmy przez cały zeszły rok. Okej, w zeszłym roku była 40-dniowa przerwa, wszyscy o tym doskonale pamiętamy. Natomiast to jest wyśmienity czas dla portu lotniczego Wrocław i, co warto podkreślenia, cały czas realizowane podczas trwającej największej przebudowy części operacyjnej w tej części Europy. To jest w ogóle coś niesamowitego, za co zespołowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie tej inwestycji należą się przeogromne brawa, bo realizowanie takiej liczby operacji, bicie rekordów w takim stylu, jednocześnie realizując tak wielką inwestycję, to jest coś niesamowitego i za to wielkie ukłony dla wszystkich zaangażowanych w ten proces.
3: Mm-hmm. A w temacie zmian jeszcze na lotnisku, to czego jeszcze możemy się spodziewać?
2: A pytanie, o czym mówimy? Czy mówimy o siatce połączeń, czy o przebudowie, rozbudowie?
3: Raczej przebudowie, rozbudowie, bo siatka połączeń, myślę, że na razie nic nie zdradzimy.
2: No, na pewno jakieś nowości szykujemy na sezon zimowy i biorąc pod uwagę fakt, z jak dużym wyprzedzeniem tego typu rzeczy są komunikowane, to też możemy się spodziewać, że te nowości pojawią się w trakcie sezonu letniego, który aktualnie mamy w absolutnym rozkwicie. Natomiast nasze plany są oczywiste i realizujemy je bardzo konsekwentnie. Czyli od samego początku mówiliśmy, że najpierw chcemy skupić się na przebudowie tej części operacyjnej, po której poruszają się samoloty. Zakładaliśmy, że ona się skończy w grudniu tego roku i tak też się skończy. To jest zawsze niezwykle miłe. Jeżeli ktoś zakłada inwestycję tak dużą, tak skomplikowaną, zakłada, że potrwa 26 miesięcy i ona faktycznie trwa 26 miesięcy, bo tak będzie w naszym przypadku. Teraz trwają równolegle do tej przebudowy części operacyjnej intensywne prace nad przebudową i rozbudową terminalu w tej bryle, w której on się znajduje. Podpisaliśmy już umowę z projektantem i te prace są naprawdę bardzo mocno zaangażowane. Zmiany będą zarówno wewnątrz obecnego terminalu, tak żeby tej przestrzeni dla pasażerów oddać jeszcze więcej, żeby poprawić pewne elementy, jak chociażby salonik Executive Lounge, to taka rzecz, którą mogę, myślę, zdradzić. On w tym momencie znajduje się na poziomie takim podstawowym w hali odlotów. Będzie zlokalizowany nieco wyżej. Będzie on zdecydowanie większy niż jest teraz, więc poprawimy komfort korzystania z tej przestrzeni wśród pasażerów. A to miejsce, w którym znajduje się teraz salonik, zostanie oddane pod kolejne usługi typu restauracja, sklepy, czyli pasażerowie będą mieli w tej części dostępnej dla wszystkich dodatkową przestrzeń usługową. Poza tym oczywiście, tak jak wspominałem, terminal w ciągu najbliższych kilku lat powiększy się o 75 metrów w jedną i 75 metrów w drugą stronę. Razem z pirsem odlotowym, czyli takim, nazwijmy to, korytarzem czy miejscem przeznaczonym tylko i wyłącznie do odlotów, to będzie ponad dwa razy tyle przestrzeni, jak jest teraz. A w związku z tym to wciąż jest proces, który trwa. To jest proces, który, myślę, sumarycznie pochłonie ponad miliard złotych z przebudową tej części lotniczej i terminalowej. Ale robimy to wszystko po to, żeby pasażerowie dostawali cały czas ten produkt, do którego oni są przyzwyczajeni, a więc komfortowy, ale skrojony tak na miarę lotniska regionalnego, jakim jest Wrocław.
3: To tak, żeby ładnie jeszcze spuentować, oczywiście zachęcamy, żeby z tego wrocławskiego lotniska korzystać w tym letnim czasie i oczywiście późniejszych miesiącach.
2: Zdecydowanie zachęcamy. Wspólnie z przewoźnikami staramy się, żeby ta siatka połączeń była jak najbardziej okazała, no a też z zespołem do spraw terminalu i obsługi pasażerskiej staramy się, żeby ta obsługa też stała na jak najwyższym poziomie. Wiemy, gdzie chcemy być, wiemy, do czego dążymy i wiemy też, jaki produkt chcemy finalnie zaoferować naszym podróżnym i będziemy to konsekwentnie realizować. No, mam nadzieję, że pasażerowie ostatecznie te wysiłki docenią.
1: Do latania zachęcał nas rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski i ja więc też zachęcam do korzystania z tej bogatej siatki połączeń, którą oferuje nam Dolnośląski Port Lotniczy. Jak słyszeliście, jeśli jeszcze nie zarezerwowaliście sobie wakacji, no to przewoźnicy idą nam w tym roku podróżnym na rękę i mimo sytuacji jeszcze można upolować loty w przystępnych cenach.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie na Dolnym Śląsku.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o lataniu, o wakacjach i o możliwościach, jakie mają dolnoślązacy w wyborze spędzania swoich urlopów. No niestety są też tacy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Jest to o tyle przykre, że tym bardziej mowa tutaj o dzieciakach. Na szczęście w stolicy regionu działa Fundacja Pociecha, która co roku stara się poprawić tę sytuację, no i zabrać dzieci z trudnych środowisk na wymarzone wakacje. O tym teraz i uwaga, o tym jak wy również możecie się do tego przyczynić.
9: Aleksandra Mielczarek-Cygielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
3: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
9: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
3: No i myślę, że dla takiego dziecka, tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
9: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze Świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno.
3: Właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie by liście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko co ma powiedzieć?
9: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
3: albo
9: w klasie.
3: Albo jakąś pamiątkę.
9: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
3: Ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
9: Tak w skali przez te 10 lat?
3: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
9: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy robimy dwa turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia, ale planujemy dwa turnusy nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
3: Okej. Okay.
9: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
3: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad Polskim Morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że fakt

0: możliwości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem Kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej. I bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem, i że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
1: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
0: Drugi koniec Polski.
1: Tak, bo wspomniałyśmy, tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
0: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
1: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
0: Świetlice.
1: Tak.
0: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
1: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok.
0: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
1: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą Nas Góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni, no i pewnie u was również czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się słuchając nas

0: lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
1: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy, poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą, i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
1: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
1: No ponad 140,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: się robi
0: to
1: kwota.
0: Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
1: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: Mm-hmm. Tylko w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
1: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
0: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Ciekawe wydarzenie na Dolnym Śląsku.
0: Na podsumowanie naszego programu coś rozrywkowego, czyli wspominane przeze mnie na początku Double Side Event. To wydarzenie, które ruszy w stolicy regionu w połowie lipca, no i jest ono skierowane do wszystkich lubiących tańczyć, lubiących muzykę, no i chcących w tym temacie się rozwijać. Jeśli więc już jesteście zaciekawieni, zachęcam do słuchania o szczegółach.
3: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
0: Mhm, dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
3: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
0: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
3: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
0: Czyli osoby, które chodzą na imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
3: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
0: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach, aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
3: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
0: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
3: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na 2, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach. Więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
0: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
3: Miejsc jest tak samo 40.
0: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego, no, bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak, no jeżeli jest, powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że no oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
3: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
0: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
3: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go przez jakiś czas, przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę. Czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
0: Poprzednie edycje, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
3: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
0: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
3: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były 2 grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
0: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
3: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
0: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
3: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
0: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
3: Nie.
0: czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia. To jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
1: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
0: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
1: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
0: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
1: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
0: A do tej integracji z innymi kochającymi muzykę będziecie mieli okazję już w połowie lipca w stolicy Dolnego Śląska na Double Side Evencie, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Iza wspominała nam o tej grupie wiekowej, która uczestniczyła w tej imprezie rok temu. No i być może pomyśleliście sobie, że przekraczacie ten próg, ale dodam więc, że nic bardziej mylnego. Na wydarzeniu może pojawić się każdy, komu muzyka i taniec grają w sercu. No a być może znacie też kogoś bliskiego, kto z chęcią skorzystałby z takiej wiedzy, no to koniecznie wspomnijcie mu o Double Side Evencie. My za to dziś w naszym programie wspominaliśmy o tylu tematach. Były to tematy, które dotyczyły tego, co no nam bliskie jest obecnie w naszych sercach, czyli myślę o tych urlopach i wakacjach. I mam nadzieję, że z tego, o czym mówiliśmy, chociażby o tym, gdzie latać z Dolnego Śląska, no to, że skorzystacie z tych podpowiedzi w tegoroczne wakacje i że tym samym na tych wakacjach będziecie wspominali mnie i nasz program Tydzień w Legnicy i że to właśnie w naszym programie o tym usłyszeliście.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Z tej strony Julka Drobiszewska. Witam się z wami w ten czerwcowy weekend. Czerwiec to miesiąc, który kojarzy nam się z zakończeniem nauki. No a my dzisiaj jednak nieco przewrotnie porozmawiamy o kształceniu się, a dokładnie o kształceniu się na uczelni Kolegium Vitelona. Pomówimy o rekrutacji na Wydział Zdrowia i zawodach, które w tych obecnych czasach no, zyskują na popularności, a raczej zapotrzebowaniu. Prócz tego przypomnę wam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami i Fundacji Ładne Historie, która te wyjazdy organizuje. Start sezonu letniego przypada właśnie na czerwiec, więc o tym sobie pomówimy. Zaczniemy sobie jednak od czegoś grubszego, że tak to pozwólcie ujmę kolokwialnie, od wielkiego wydarzenia, a więc wyprawy Himalaje. Historyczny Jelcz po niemal 6 latach wrócił do Polski po pokonaniu ponad 50 tysięcy kilometrów. Nasz Maciej Czujko spotkał się z inicjatorem tej wyprawy, Maciejem Pietrowiczem, no i teraz także wy będziecie mieli okazję posłuchać o tym niesamowitym wydarzeniu.
6: Tak, Maciej Pietrowicz, nieco inny Maciej Pietrowicz, już którego poznałem za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy tutaj w Kolegium Vitelona. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że spreszliśmy na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
7: Nie, po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie idę do Barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
6: I trzeba powiedzieć też, gdzie tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
7: No czy wypada? No na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie, czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przejechać, przypomnę, no prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
6: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów, czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
7: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę bardzo duża doza szczęścia, zbiegów okoliczności, bardzo pozytywnie, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze, więc też dużo tutaj ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia nawet w tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
6: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
7: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę, której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy pomiędzy Indiami i Nepalem przez cały rok 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, no po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie w Jelczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest kilkaset kilkaset metrów w dół. Byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
6: Była taka droga, jaką widujemy w internecie, na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
7: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie tę drogę naprawiały i pchały te zestawy, tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody, tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki tak wyglądały, te kontenery były pognieciane. Niesamowite wrażenie.
6: Was nie trzeba było pchać?
7: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
6: Ale dusił się, już słyszałem dużo, że się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
7: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
6: Oklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
7: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, które nagraliśmy na śladami uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia kiedyś robiła.
6: Czarny dym.
7: Czarny dym, tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, no empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy no dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
6: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
7: No jak się...
6: Trwał ten koszmar tej strasznej drogi.
7: Znaczy ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to było bardzo...
6: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
7: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy no, pod Monteverestem od strony północnej.
6: Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
7: No przede wszystkim zachwycać połączeniem starej naszej technologii, wspaniałej Jelcza, który z jelczańskim zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód i my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę ten sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
6: No bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalaistów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawę także tym samochodem.
7: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy no, z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc no, chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Oławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
6: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
7: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby, każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjne, Jelonek dostał, dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
6: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
7: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata, uwierzcie mi, że...
6: Ile was było?
7: 6 samochodów, ponad 10 osób.
6: Czyli tak miał Jelonek eskortę.
7: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza, no, były to jakby spotkania wspólnie określające, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
5: My razem z Maciejem Pietrowiczem będziemy oczywiście za to kontynuować kontynuować tę fascynującą opowieść o wyprawie w Himalaje, ale żebyście zebrali siły na kolejne historie z tym związane, no to przegląd wydarzeń tygodnia, ale z naszej Legnicy.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Prawie 500 osób dziennie obsługuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy. Największy ruch jest między godzinami 9 a 11. By skrócić czas oczekiwania, urzędnicy podpowiadają, żeby wcześniej umawiać wizyty lub załatwiać sprawy przez profil zaufany. W innym miejscu odbędzie się ostatnia bliska kawa, czyli spotkanie dla legniczanek o kobiecych tematach, organizowane przez Stowarzyszenie Blisko. Gościnią specjalną będzie Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
8: Porozmawiamy o współpracy, o siostrzeństwie i o rywalizacji między kobietami, a także o tym, jaką kobietą jest Legnica.
3: Spotkanie w sobotę. Legnica ogłosiła miejski program półkolonii letnich. Zajęcia podzielone na 4 turnusy będą odbywały się w wybranych szkołach. Program obejmuje warsztaty artystyczne, kreatywne, konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe oraz zajęcia sportowe. Zapisy prowadzą szkoły. Skarb Państwa zgłosił natomiast 6 kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM. Wcześniej 4 kandydatów wybrali pracownicy miedziowej spółki. Rada Nadzorcza odpowiada m.in. za powoływanie zarządu firmy. W składzie tegorocznego rajdu Euro Rally z pewnością nie zabraknie wyjątkowych sportowych samochodów. Impreza ponownie zawita do Legnicy, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
9: 14 czerwca po raz kolejny Euro Rally w Legnicy. To impreza nie tylko dla miłośników szybkich samochodów, ale dla całych rodzin.
3: Rzadko spotykane samochody będziecie mogli oglądać w niedzielę w rynku.
4: Wtorek.
3: Rozpoczęły się remonty ulic na Tarninowie. Na Tatarskiej i Świętej Elżbiety został zdjęty stary asfalt. Drogowcy uzupełniają teraz miejscami kostkę, potem wyregulują studzienki i wpusty kanalizacyjne. Na sąsiedniej ulicy Trauguta trwają przygotowania robót. Tymczasem Legnica ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy ulicy Wroniej. Inwestycja zakłada budowę dwukierunkowej jezdni, chodnika, nowych miejsc parkingowych i dodatkowe odwodnienia. W weekendowych planach Legnicy jest natomiast 49. edycja Satyrykonu. W Muzeum Miedzi będziemy mogli obejrzeć najlepsze prace komentujące naszą rzeczywistość w zabawny sposób, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
10: Rozpoczynamy w piątek o godzinie 16.45 wielkim korowodem z placu Majstera.
3: Gwiazdami Satyrykonu będą Kabaret Moralnego Niepokoju i Cortez.
4: Środa.
3: Legnica szuka firmy, która dokończy budowę naturalnego placu zabaw na osiedlu Sienkiewicza. Projekt przygotowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Zakłada on montaż przy ulicy Fiołkowej, zjeżdżalni, parku linowego, domku sensorycznego i trampolin. A mieszkańcy Krainy Wygasłych Wulkanów organizują protest w obronie Geoparku UNESCO. Sprzeciwiają się budowie kamieniołomu Jurczyce. W niedzielę zapraszają na spacer przyrodniczy, który ma pokazać, dlaczego warto bronić Geoparku. Wędrówka rozpocznie się przy świetlicy w Dobkowie. Wracamy do Legnicy, gdzie pod koniec czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
8: 25 czerwca rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowe pokazy artystów z całego świata.
3: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. W niedzielę legniczanie będą mieli kolejną okazję, żeby bezpłatnie skontrolować skórę w kierunku Czarniaka. Do tej pory z badań skorzystało ponad 800 osób. U ponad 70 wykryto niepokojące zmiany. Telefoniczną rejestrację prowadzi Urząd Miasta. Badania są skierowane do wszystkich dorosłych. A dla seniorów Legnica pozyskała dotację na wyjazd. Pojadą do partnerskiego Blanska w Czechach. Będzie to okazja do zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk w działalności rad seniorów. Do nowej imprezie w mieście. 20 czerwca na Międzywalu Kaczawy przy Moście Bielańskim odbędą się legnickie wianki. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
9: Przeniesiemy się do dawnego słowiańskiego świata. Nie zabraknie spływu samoróbek z tym słowiańskim motywem, ale nie zabraknie też puszczania na wodę wianków, oczywiście ekologicznych, bo to jest bardzo ważne.
3: Impreza zakończy się nocnym biegiem Kupały.
4: Czwartek.
3: Gmina Chocianów chce być ekologicznym samorządem. W ostatnim czasie zrealizowała kilka inwestycji, które są przyjazne dla środowiska, wylicza burmistrz Tomasz Kulczyński.
11: Wymieniliśmy także stare lampy na nowoczesne oświetlenie LED. To niższe koszty i większa wydajność, a także poprawa bezpieczeństwa. Zakupiliśmy także kilkaset 500 lamp solarnych, które wykorzystują energię słoneczną.
3: Dodatkowo na każdym remontowanym obiekcie gmina montuje panele fotowoltaiczne. Bardzo młoda kultura. Do 21 czerwca instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą zgłaszać projekty kulturalne i społeczne tworzone z młodzieżą. Można otrzymać do 20 tysięcy złotych dofinansowania. W aplikacji pomaga Galeria Sztuki w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Wracamy zgodnie z umową po przeglądzie wydarzeń tygodnia do opowieści z wyprawy w Himalaje. Z nami jest inicjator tego wielokilometrowego wydarzenia, Maciej Pietrowicz, którego o szczegóły dopytuje nasz Maciej Czujko.
6: Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda? Bo z tego, co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda. Ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali? Bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was doglądać, pilnować.
7: Znaczy jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
6: Jakiś ichni urząd bezpieczeństwa?
7: Nie, ja bym tego nie sądził. To był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał. Opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że może, trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwracają uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii po ich myśli, więc można...
6: I granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
7: Tak, i właśnie ten człowiek, który z pochodzenia z Tybetu nam bardzo wiele o tym opowiadał i to też są takie dodatkowe rzeczy, które dużo nas nauczyły z tej podróży.
6: No to rzeczywiście każdego dnia się to rozstrzygało, bo jeden błąd w papierach i...
7: No jakby think positive, jak to mówi Rysiek Błaszczowski, nasz uczestnik z poprzednich wypraw i z wyprawy z 79 roku, więc staraliśmy się przyciągać te pozytywne emocje, nie myśleć o tym, co się może wydarzyć. Jelonek dawał radę, z trudem, ale dawał radę. Jak już zjechaliśmy na niższe wysokości do 3000 metrów w stronę Kazachstanu, no to już był po części oddech trochę głębszy, chociaż mieliśmy też i awarię.
6: Cóż to była za awaria? Co się wydarzyło?
7: No to więcej mógłby Arek powiedzieć, peryga, który...
6: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klekotał.
7: A to standard jest w Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. Te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie z trzaskiewkowskazami. Czy z oświetleniem, ale naprawa przeciekająca skrzynia piątka podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy dwoma pomiędzy wałem napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
6: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod...
7: Arek ogarnia to w 100% sam.
6: I był technik, mechanik, mistrz.
7: Jest człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa usterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
6: Jakie przygody, jaki koloryt? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojedzieć dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty. Taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
7: No oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jedno to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały. nawet wyróżnią się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
6: Ale jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co to was połączyło?
7: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem, nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem, bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię lat 70. i 80. Możemy o tym opowiadać, a im więcej takich miejsc odwiedzaliśmy, tym po prostu ta wyprawa została tym bardziej lepiej zrealizowana.
6: Gdzie spaliście? Namioty, jakieś motele czy w samochodach?
7: Wracając może do tych Chin, oczywiście auto jest wyposażone, leżanka z przodu w kabinie dla kierowcy, no i z tyłu dwie dechy, na których się śpi, ale Chińczyk nie pozwolił nam w wielu przypadkach spać w aucie, ponieważ no, tam polega to na tym, żeby wyjechać z tego kraju z dobrymi wrażeniami, więc naprawdę bardzo atrakcyjne hotele, też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 40 zł na osobę to nie jest duży koszt, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z Chin. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami, spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym pas do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, wolny kraj.
6: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
7: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajowa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam. Takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upichlić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalsów, tych ich dań, więc polecamy. Zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, te wszystkie ich rarytasy, zależy jeszcze w którym landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tasakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
6: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
7: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
6: Ogolić
7: się. Tak, dokładnie, pójść do barbera. Pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy. On miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia tych ostatnich 5 lat, nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania, to jest chyba podsumowując jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą warto było zrobić.
6: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
7: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazd to jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktów podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat. Spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
6: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być, tak sam przez sam fakt prawdopodobieństwa.
7: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. No, wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające, a człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
6: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
7: Pierwszą wyprawą w ogóle z Jelczańskich Zakładów Samochodowych to była wyprawa do Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez 2 dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździli. Nawet 2 Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości one wynajmowane z zakładów jelczańskich. Niemniej te jelonki, które jeździły wtedy, po pierwsze były nowsze, bo to były ich lata, a po drugie było łatwiej. I to nie tylko jest moje zdanie, ale również tych uczestników, którzy jeździli w tamtych latach.
6: Politycznie było łatwiej.
7: Znaczy, też mieli zawirowania. W 79 był przecież, obalili szacha i była rewolucja w Iranie. Związek Radziecki wszedł do Afganistanu, więc oni wtedy byli w dokładnie w Iranie, więc to co zrobili, to jechali na południe, żeby przekroczyć tam granicę i jechali przez Pakistan, więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej, dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
6: No właśnie, tak, to była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
7: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś, po pierwsze, dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z brezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to polsko-nepalski festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo Nepalczyków.
6: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
7: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, starybasecamp.pl. Tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach no, nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
5: Dlatego powtórzę po Macieju Pietrowiczu, z którym dziś o wyprawie Jelczem w Himalaje. Zapisujcie sobie datę sierpniową 22 i 23 sierpnia w Jeleniej Górze, Pałac Sobieszów. Jeśli po tej rozmowie zrodziły wam się jakieś dodatkowe jeszcze pytania w głowie, no to właśnie tam będziecie mogli je zadać, tym bardziej, że wstęp jest wolny.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Jeszcze w tej godzinie w Legnicy.
5: Z tych Himalajów przeniesiemy się teraz na nieco bliższe nam trasy. Tak jak mówiłam, już w czerwcu rusza letni sezon projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. We wspomniane góry zabierane są osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami. Co więcej, podczas wyjazdów potrzebni są wolontariusze. Posłuchajcie więc, jak wziąć udział w takich wyjazdach.
12: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
13: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
12: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
13: A jak takie te biwaki wyglądają?
12: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Czy to uczestnicy, czy wolontariusze, czy jako my organizatorzy. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy, więc ja biwaki osobiście najbardziej lubię z każdych z tych form, które robimy.
13: Jeżeli chodzi o tych uczestników, jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
12: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać, więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele, dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
13: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich. Ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
12: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
13: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
12: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
13: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
12: To jest kilkanaście tysięcy złotych, plus 20 na pewno. pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
13: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
12: Tak, ja zawsze zapraszam każdego, każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
13: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
12: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
13: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a

0: Jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
1: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
0: My mieszamy zawsze. Zawsze jest jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie jestem w stanie dać.
1: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
0: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle. Bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za płótko na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
1: A sami uczestnicy, ilo tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
0: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
1: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
0: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
1: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
0: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami. To są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
1: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy albo z innego miasta, no i tak jak Legnica. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
0: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa VoloTeam, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport, czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
1: A jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
0: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście w domu, z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
1: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
0: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego

0: regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
1: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli to tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
0: Też na tych jednodniowych wycieczkach to zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić. Też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
1: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
0: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
1: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
0: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Kurskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
2: Powtórzę więc po organizatorce projektu, łączą nas góry Basi Małkowicz. Wolontariusze do boju. Taka wyprawa w góry to wielkie wydarzenie dla osób z niepełnosprawnościami, no ale może być i również świetnie spędzonym dniem i dla Was. Dlatego zaglądajcie na stronę Ładnych Historii lub na ich media społecznościowe i zapisujcie się.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy. Nasza Legnica.
2: Na podsumowanie naszego programu temat kształcenia się, a więc rekrutacji na Wydział Zdrowia Kolegium Vitelona. O jakich kierunkach dokładnie mowa i dlaczego rekrutacja akurat na nie się opłaca? Posłuchajcie.
4: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitelona, Uczelnia Państwowa.
5: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Vitelonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
4: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne, i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
5: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
4: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia, na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie, na dietetykę, studia pierwszego stopnia, na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu, natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym, idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej. Pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
5: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i niemłodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
4: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa, student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego. Ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. W szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy, między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę. pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
5: No tak, oczywiście. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
4: Tak. Studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
5: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
4: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
5: Nie wypadają z obiegu po prostu.
4: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
5: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach, to znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
4: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ono oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
5: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
4: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji wykonywanego zawodu mojego drugiego. Tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie pacjenci o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, dwie, trzy osoby, to teraz muszę wybierać. zaangażować, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, które, czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
5: Tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
4: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci no, zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
5: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
4: Ja również mam taką nadzieję. Mam i wierzę głęboko, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się, może nie przekonać, jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, naszą tutaj wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych i bezpośrednio na uczelni i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
2: Do rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Witelona zachęcała nas Marzena Witek ze wspomnianej uczelni. Jak też wspominała nam pani Marzena, w dobie dzisiejszych czasów, starzejącego się społeczeństwa, czy w ogóle panujących chorób, takie zawody jak pielęgniarka, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny będą niezwykle przydatne i dlatego tym bardziej, tak sobie myślę, warto się zastanowić. No i mam nadzieję, że wy się nie zastanawialiście, żeby dziś włączać nasz program, bo no, sporo z niego mam nadzieję, że też się dowiedzieliście tych również przydatnych rzeczy, takich jak przed chwilą ta rekrutacja na Kolegium Witelona, ale również tak imponujących i ciekawych jak wyprawa Jelczem w Himalaje. No i kolejne takie ciekawostki z naszej Legnicy i całego regionu już dla was są przygotowywane, dlatego słyszymy się już niedługo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Salve.